rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

0: Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego

0: Radio Nowinki, Eastwest Rockers, Eastwest FM w całym składzie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Ja z tej strony Eastwest Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Mamy dzisiaj poniedziałek, 18 dzień maja i 138 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Aleksandra, Eryk i Felix, ale także Sandra, Jan, Klaudia, Julita, Eryka i Fajna. Sanizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Dzień Mostowca, czyli święto jak najbardziej politechniczne. No i Międzynarodowy Dzień Muzeów. Muzeum Politechniki również mamy na stanie. No i koncerty, a jeżeli tak, to zapraszam Was dzisiaj na 18 do Krakowskiego Forum Kultury, a tam spotkanie, no troszeczkę nie do końca koncertowe, ale muzyczne i relaksacyjne pewnie też. Cykl spotkań Muzyka spod baranów. Tym razem rozmowa będzie dotyczyła Jana Kantego Pawluśkiewicza, no i oczywiście będą również prezentowane utwory muzyczne, które w swoim czasie skomponował. Przypominam, Krakowskie Forum Kultury, ulica Mikołajska 2. Natomiast jeżeli chodzi o inne koncerty, to przypominam Wam, i to intensywnie, że trwają jeszcze juwenalia krakowskie, bo na koniec tygodnia możecie jeszcze na AGH się wybrać i będzie tam naprawdę kilka fajnych, bardzo fajnych koncertów, o których oczywiście wspomnieć mogę. Aha, no i jeszcze jedna sprawa. Pojutrze w kwadracie Fun Loving Criminals występować będą, to od godziny 18. Zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję Wam obejrzenie dzisiaj filmu Mortal Kombat 2, czyli kolejne spotkanie naszych mistrzów walki ze stworami z innych wymiarów, których no, chcą przybyć i po prostu zniszczyć ziemię, a nasi mają nas obronić. Mortal Kombat 2 w multikinie do obejrzenia dzisiaj o godzinie 18.45. Oczywiście, jeżeli chcecie wybrać się do kina, serdecznie zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, no to podpowiem, że w miniony piątek Muzeum Politechniki Krakowskiej uruchomiło nową wystawę. To było akurat przygotowane start przynajmniej na Noc Muzeów, natomiast wystawa oczywiście jest do obejrzenia już jak najbardziej w normalnych realiach, a wystawa to 50 lat tradycji kościuszkowskiej na Politechnice Krakowskiej. Dodam jeszcze, że dotyczy to oczywiście rocznicy nadania tytułu, a w zasadzie patrona Tadeusza Kościuszki, naszej uczelni. Myślę, że ciekawie i warto odwiedzić Muzeum Politechniki Krakowskiej. Przypominam, dawny areszt pułku piechoty. Natomiast lokalizacyjnie, to jeżeli wejdziecie od strony ulicy Szlach, idziecie cały czas przed siebie, mijacie najpierw jeden wydział, później budynek lądówki, później budynek wody. Po lewej stronie macie budynek GIL-u i za budynkiem GIL-u po lewej stronie jest taki mniej rzucający się w oczy budynek. To jest właśnie siedziba Muzeum Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki. Ja przypominam, że możecie nas słuchać na okrągło calusieńką dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle musicie zrobić, aby nas posłuchać. Reszta po naszej stronie. A jeżeli chodzi o programy, to przypominam, że jutro o 9 poranek w Nowinkach autorsko wystartuje. Wieczorem o 21 również jutro Worek Buszu, Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na niesamowitą randkę z muzyką różną i różnistą. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 20, GPS, na który już w tej chwili Was zapraszam.

Dzień dobry, witam serdecznie na antenie Radia Nowinki, a witam Was Tomasz Kapuśniak. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego programu, w którym poruszymy bieżące wydarzenia, które miały miejsce w minionym już tygodniu, jak również spróbuję przedstawić kilka informacji, które dotyczą funkcjonowania uczelni, jak i również wydarzeń, które będą miały miejsce w nadchodzącym tygodniu.

0: skumulowało się naprawdę wiele, wiele wydarzeń. Dość powiedzieć, że poniedziałek rozpoczęliśmy m.in. kolejnym wykładem ekonomicznym, który na Politechnice Krakowskiej się odbył, a gościem był profesor Dudek, który mówił o polskiej racji stanu. Ale myślę, że najprościej będzie zaprezentować to, w jaki sposób początek tego wykładu zapowiadał pan rektor, jak i również początek wykładu pana profesora Dudka.
1: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie ekonomedycznym organizowanym przez Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji Ekonomet i Politechnikę Krakowską. Oddaję głos gospodarzowi.
2: Dzień dobry, witam Państwa w murach Politechniki Krakowskiej. Jak stałem dzisiaj przed wejściem do naszego pawilonu wystawienniczego, konferencyjnego kotłownia, to przypomniał mi się taki dawcy anegdota, którą postaram się Państwu teraz krótko streścić. Na jednej z dużych konferencji przewodnicząca dużego stowarzyszenia branżowego opowiadała, jak się dobrze współpracuje z Politechniką i użyła takiego określenia, że rektor nawet pozwala w kotłowni robić wykłady. Musiałem szybko wstać i powiedzieć, czym jest kotłownia, bo to przynajmniej źle zabrzmiało. Państwo macie okazję zobaczyć, jak wygląda nasz pawilon wystawienniczy, miejsce, w którym często się spotykamy, w którym duże rzeczy, ważne rzeczy dla Politechniki są organizowane. Nie inaczej jest dzisiaj. Witam Państwa serdecznie na wyjątkowej rozmowie, którą będziecie mieli okazję wysłuchać. Witam serdecznie naszego gościa, jest mi pan profesor Antoni Dudek. Oklasku pewnie umierze, nie muszę nic więcej mówić. Jeszcze raz witam serdecznie. Ta rozmowa będzie w takiej formule luźnej rozmowy. Mamy tutaj naszego wybitnego dziennikarza krakowskiego, Jacek Bańka, redaktor Radia Kraków, telewizji Kraków. Osoba, która jest medialna, która ma kompetencje, wiedzę i umiejętności, żeby taką rozmowę przeprowadzić. Więc za chwilkę będziemy mieli ucztę intelektualną, na którą już Państwa zapraszam. Ale to spotkanie dzisiejsze ma też dodatkowy wymiar, bo jak wiecie, przychodzą do nas różni zamienici goście. Pozwólcie Państwo, że tylko przywitam rektora Uniwersytetu Rolniczego. Cywek, witam Cię serdecznie. I profesor Paweł, z którym dzisiaj siedziałem od samego rana, od 8 godzin podpisywaliśmy umowy porozumienia, więc dzisiaj to w zasadzie więcej czasu spędziłem niż z żoną, tak naprawdę swoją. Jest z nami Andrzej Klimek, rektor Akademii Kultury Fizycznej w Mowry. I witam serdecznie Jarka Górniaka, prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jarku, bardzo miło, że jesteśmy. Cieszę się, że Państwo znaleźliście czas. Pogoda jest piękna, dlatego że wykład jest również wyjątkowo ciekawy. Więc życzę Państwu pożytków z tego dzisiejszego spotkania i jak najlepszych emocji. Panie profesorze, oddaję głos.
1: Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę po raz kolejny gościć w moim rodzinnym Krakowie i spotkać się z jego mieszkańcami. Zawsze to jest dla mnie szczególny moment, choć zdarza mi się mieć spotkania w wielu różnych miastach, to Kraków jest zawsze najbliższy mojemu sercu. Z oczywistych względów tu się urodziłem, tu się kształciłem. I przechodząc do odpowiedzi na pytanie pana redaktora. Otóż z racją stanu jest podobnie jak z pojęciem państwa prawa, albo na przykład z pojęciem demokracji, albo na przykład z pojęciem trójpodziału władzy. Mianowicie to są pojęcia, które są bardzo różnie rozumiane, bardzo różnie definiowane i choć wszyscy ich używają, no, prawica, lewica, tak, to każdy rozumie coś innego pod tym kątem. Jeśli chodzi o rację stanu, to jak się przyjrzymy temu, jak to jest rozumiane, to są takie dwie główne dominujące definicje. Jedna, której bardzo nie lubię, to jest takie oto definiowanie racji stanu, że to jest nadrzędny interes państwa. W imię czego robi się różne rzeczy, mówiąc szczerze, często brzydkie bardzo, uzasadniając to właśnie nadrzędnym interesem państwa. A ten, co jest tym nadrzędnym interesem państwa, to określa w danym momencie ten, kto ma władzę. On mówi, w interesie państwa jest to i to, w związku z tym i zaczyna się uzasadnienie. I to jest ta szkoła, która historycznie się wywodzi od Machiavellego. Choć byli inni też, którzy, tak powiem, byli piewcami tej silnej władzy i dawali jej prawo właśnie do robienia różnych bardzo brzydkich rzeczy w interesie nadrzędnym państwa. Więc ja wolę inne zdefiniowanie racji stanu. A mianowicie, że racja stanu to jest pewien zbiór fundamentalnych zasad dotyczących ustroju państwa i jego polityki zagranicznej, który się zmienia w czasie oczywiście i te interesy państwa, te zasady są określane w drodze mniej czy bardziej, ale jednak pewnego konsensusu klasy politycznej.

0: Nie mniej ekscytująco, przynajmniej tak mi się wydaje, przebiegał kolejny dzień, bo we wtorek, 12 maja, mieliśmy po pierwsze i najważniejsze oczywiście, uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej, powiązane również z nadawaniem, jakby nie było, najważniejszych odznaczeń, zarówno tych państwowych, jak i uczelnianych. To wszystko oczywiście odbywało się w naszej sali konferencyjnej, a w zasadzie pawilonie konferencyjnym działownia. A w ramach wydarzenia przemawiał między innymi pan rektor. Zapraszam do wysłuchania. A zanim jeszcze dodamy głos panu rektorowi, chciałbym przypomnieć, że odbywało się to w ramach Święta Politechniki Krakowskiej. Dodam jeszcze, że zmiana nazwy nastąpiła, bo do niedawna było to jeszcze Święto Szkoły, teraz Święto Politechniki. I w tym roku również należy zaznaczyć, że to Święto Politechniki Krakowskiej będzie dwuczłonowe, czyli najpierw było już miniony wtorek posiedzenie Senatu. Natomiast nadchodzącą sobotę będzie duża impreza organizowana na terenie Czyżyn. Jednym słowem, warto o tym pamiętać. A teraz oddaję głos panu rektorowi, który zresztą do tych kolejnych odsłon Święta Politechniki Krakowskiej się odwołuje.
1: Szanowni Państwo, otwieram nadzwyczajne posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej, które odbywa się w szczególnym dniu. Święta Politechniki Krakowskiej. W tym roku zmieniamy trochę formułę i celebrujemy nasze uczelniane święto inaczej niż miało to miejsce do tej pory. Za chwilkę będzie wielka uroczystość uhonorowania naszych pracowników, osoby, które ciężko pracowały po to, żeby Politechnika mogła się świetnie rozwijać. I to jest najważniejszy punkt naszego dzisiejszego spotkania. Ale Święto Politechniki będzie miało taką formułę uroczystości dwudniowej. Dzisiaj wręczamy nagrody, natomiast 23 maja zapraszam Państwa wszystkich z rodzinami na piknik. Piknik rodzinny, który odbędzie się na naszym osiedlu studenckim i na pasie startowym. To będzie miejsce, w którym będziemy mogli pobyć razem. Będziemy mogli w miłej atmosferze spędzić czas. Będzie to piknik pełen atrakcji. Będzie to piknik rodzinny i piknik nie tylko dla pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej, ale również dla mieszkańców Krakowa. Otwarty. Chcemy pokazać Politechnikę jako miejsce gościnne, miejsce przyjazne, miejsce, które bardzo mocno wpisuje się w historię naszego miasta. Ważną uroczystością podczas tego pikniku, ważnym wydarzeniem będzie podpisanie umowy pomiędzy Politechniką Krakowską a Polskim Związkiem Przemierczym. Pewnie Państwo jesteście zaskoczeni, dlaczego akurat tak. Dlatego, że Politechnika Krakowska bardzo mocno od wielu lat stawia na sport. Przemierka będzie jednym z elementów, który chcemy bardzo mocno rozwijać i będzie to ściśle związane z nową planowaną halą sportową, którą będziemy budowali właśnie w dzielnicy Czyżyny. Jednym z pokazów tego naszego spotkania, pikniku rodzinnego, będzie pokaz Przemierczy. Będą tam walczyły, chyba dobre słowo, dwie osoby, naprawdę takie, które mogą Was zaskoczyć. Pierwszą z nich będzie pani Agnieszka Dmowska, która była wiceministrem sportu, ale przede wszystkim była mistrzem świata w Przemierce. A z drugiej strony będzie Mateusz Terlasowicki, nasz absolwent, prawnuk pierwszego rektora Politechniki Krakowskiej i zdenas Terlasowickiego, również mistrz Polski w Przemierce. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe, wyjątkowe wydarzenie. Ale to nie wszystko. Związek Politechniki z Krakowskiej ze sportem to nie tylko kwestie uprawiania sportu, ale również badań. Laboratorium Aeronomiki Środowiskowej podpisało porozumienie i wykonało badania dla Polskiego Związku Narciarskiego, Polskiego Związku Uniwersytetu Szybkiego, srebra w ostatniej olimpiadzie. To jest taki malutki udział zespołu pana profesora Andrzeja Flaki właśnie w tym laboratorium realizowanym. Więc jest to miejsce, jest to moment, w którym będziemy mogli pochwalić się naszym dorobkiem, nie tylko sportowym, ale również inżynierskim, który wspiera rozwój sportu. Ubiegły rok przebiegł pod znakiem jubileuszu 80-lecia Politechniki Krakowskiej. Myślę, że Państwo macie w pamięci najważniejsze wydarzenia, które nam towarzyszyły przez cały poprzedni rok. Ten rok jest również wyjątkowy, dlatego że mamy 50-lecia nadania imienia Tadeusza Kościuszki Politechnice Krakowskiej. Jest to również wyjątkowe pod wieloma względami i myślę, że sporo uroczystości będzie poświęconych również naszemu patronowi. Dzisiejsze posiedzenie jest dla nas ważnym wydarzeniem ze względu na gości, którzy do nas dołączyli. Proszę mi pozwolić przywitać panią Elżbietę Hinger, pierwszą wicewojewodę Małopolski. Dzień dobry panu. Jest z nami pan Artur Pasek, pierwszy małopolski wicekurator oświaty. Dzień dobry. Witam serdecznie pana Adama Konopkę, wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także wiceprezesa Polskiego Banku Terminowego. Witam serdecznie. Witam prorektorów Politechniki Krakowskiej. Cieszę się, że z nami jesteście w całym komplecie, skład rektorski. Witam byłych rektorów Politechniki Krakowskiej, tam po prawej stronie z nami siedzą. Witam dziekanów, prodziekanów naszych wydziałów. Witam członków Rady Uczelni z panem doktorem Rafałem Świerczyńskim na czele. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam Senat Politechniki Krakowskiej i osoby z głosem doradczym zasiadające w Senacie. Witam dyrektorów jednostek uczelni. Witam pracowników, studentów. Ale przede wszystkim witam serdecznie główne bohaterki i bohaterów tej uroczystości. Osoby, które otrzymają odznaczenia, także państwowe, oraz nagrody i dyplomy. Dyplomy odbiorą również przedstawiciele szkół średnich, laureaci konkursu dla uczestników minikursów e-learningowych przygotowanych przez naszą Politechnikę. Już teraz wszystkim pragnę pogratulować sukcesów. Dziękuję bardzo.

A tak w sumie to chyba powinienem zacząć od innego wydarzenia, no bo w końcu za poprzedni już weekend odbył się hackathon Kościuszkon 2026, czyli wydarzenie mające na celu wyłonienie nowych pomysłów, rozwiązanie problemów informatycznych związanych tym razem z cyberbezpieczeństwem na platformach AI. Jednym słowem, naprawdę bardzo poruszające tematy, a przy okazji przypominam, że były to 2-, 3- i 4-osobowe drużyny, których brało udział około 100 studentów, a były poruszane jeden z trzech tematów konkursowych. Jednym słowem, naprawdę cała masa pomysłów, w tym również współudział GPS-u i spoofingu w tego typu procesach. Jednym słowem, moi drodzy, naprawdę, naprawdę bardzo, ale to bardzo mocne wydarzenie. Nie można również zapomnieć o tym, że 8 maja obchodziliśmy Dzień Bibliotek i w związku z tym oczywiście Politechnika Krakowska, w zasadzie Biblioteka Politechniki Krakowskiej obchodziła sobie święto, czyli Tydzień Biblioteki Politechniki Krakowskiej, a punktem kulminacyjnym tego wydarzenia był piknik biblioteki, który został zorganizowany na terenie kampusu przy ulicy Warszawskiej 24 obok pawilonu bibliotecznego. Co prawda w tle oczywiście było widać prace remontowe nad głównym budynkiem Biblioteki Politechniki Krakowskiej, ale nie zmienia to faktu, że impreza udała się nad wyraz ciekawie, a poza tym oczywiście i poczęstunki, i konkursy się odbywały, a w tym między innymi Radio Nowinki, które ubarwiło całość wydarzenia. Natomiast też nie można zapomnieć, że również w środę odbyło się spotkanie, konferencja dotyczące atomu w Polsce, a w zasadzie jego oddziaływania, w zasadzie między innymi oddziaływania i korelacji ze społeczeństwem. Jednym słowem, elektrownie atomowe zostały omówione od strony bardziej społecznej i ludzkiej. Yeah. Cash money heroes.

Jeżeli chodzi o mijający tydzień, no na pewno nie może również zabraknąć informacji o tym, że Kraków powołał eksperckie zaplecze dla budowy metra. Metra, o którym mówi się już od jakiegoś czasu i w którym Politechnika Krakowska upatruje jeden z głównych kierunków rozwoju miasta Krakowa. Dość powiedzieć, że miasto oraz 7 krakowskich instytucji naukowych, w tym Politechnika Krakowska jako lider akademickiego konsorcjum, podpisały w poniedziałek 11 maja list intencyjny dotyczący współpracy przy przygotowaniach do budowy metra. Wcześniej natomiast Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy, Akademia Sztuk Pięknych oraz sieć badawcza Łukasiewicz, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zawarły w Kolegium Majus UJ-u umowę konsorcjum do realizacji wspólnych prac naukowych, badawczych, rozwojowych związanych z projektem budowy, eksploatacją, zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury metra w Krakowie. Jednym słowem, zaczynamy chyba zbliżać się do sytuacji, kiedy będziemy mogli tą podziemną koleją przejechać pod Krakowem.

0: No, równie ciekawie zapowiadał się i przeszedł oczywiście kolejny dzień minionego tygodnia, czyli czwartek. A w czwartek, 14 maja, zaczęliśmy dużą, dużą imprezą, bo Dzień Lądowca, czyli święto Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, w którym no, prezentowane były naprawdę liczne firmy, które wystawiły swoje stoiska, a co ciekawe, również oczywiście można było tam wziąć udział w różnego typu konkursach premiowanych między innymi bonami do gastronomii, także zainteresowanie i jedną i drugą sekcją było istotne. Dodatkowo w ramach wydarzenia oczywiście Radio Nowinki brało udział, nagłaśniając całość wydarzenia, a przy okazji również nagłaśniając koncert zespołu, no właśnie, miał być beton, a wyszło masz, ale w każdym razie zespół zagrał. Myślę, że też z dużym zainteresowaniem ten koncert się spotkał. Natomiast wieczorową porą, a w zasadzie o godzinie 17, na terenie naszej sali konferencyjnej Działownia pojawił się pan rektor Andrzej Szarata, ale również kardynał Grzegorz Ryś, przedstawiciel kościoła na teren archidiecezji krakowskiej, bo metropolita krakowski od niedawna zresztą, a rozmowa dotyczyła tego, czy można prawdziwie rozmawiać z drugim człowiekiem. Ale myślę, że o tym wydarzeniu najlepiej będzie oddać głos obydwu zainteresowanym.
1: Zanim przejdziemy już do tej właściwej rozmowy, chciałbym zapytać księdza kardynała, gdy patrzy ksiądz na relacje międzyludzkie teraz w Polsce, czy przypadkiem eminencja nie ma poczucia, że tak naprawdę utraciliśmy zdolność słuchania siebie nawzajem? Czy może to jest kwestia braku zaufania do drugiej strony, do drugiej osoby?
2: Strasznie trudne pytanie. Ja myślę, że to jest kwestia braku zainteresowania drugą osobą. Pan rektor przywołał księdza profesora Tischnera. Tischner był specjalistą dialogu dla dwóch powodów. Po pierwsze, że czytał filozofów dialogu i to byli przede wszystkim filozofowie żydowscy, bo oni są absolutnymi mistrzami w rozmowie o dialogu. Bo Biblia jest mistrzynią dialogu. No ale po drugie, Tischner, jak wiadomo, był góralem. No i górale są absolutnymi mistrzami dialogu. Raz narysowałem księdzu profesorowi karykaturę. Był w stroju góralskim i z biletem profesorskim na głowie, a w ręce miał czupagę z napisem Filozofia dialogu. I on mi, jak oddałem tę karykaturę, to mi powiedział: dziękuję ci, że zrobiłeś ze mnie dzieło sztuki. Dlaczego górale są mistrzami dialogu? Dlatego, że oni wiedzą, że w dialogu idzie przede wszystkim o spotkanie.

A równo i intensywnie mogliśmy się bawić, a w zasadzie funkcjonować oczywiście w piątek, 15 maja, bo właśnie w piątek odbył się finał konkursu Tadeusz Kościuszko, inżynier i żołnierz. Dość powiedzieć, że to 14. edycja ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Politechnikę Krakowską, a finał odbył się w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia. Wzięło nim udział 12 uczestników, uczniów i studentów, natomiast zwycięzcą tej 14. edycji konkursu został Maciej Kania, uczeń 3. klasy 7. liceum ogólnokształcącego imienia Zofii Naukowskiej w Krakowie. Na podium stanęli także na drugim miejscu Małgorzata Błasiak z Uniwersytetu Warszawskiego, a na trzecim miejscu Mikołaj Migała z 5. liceum ogólnokształcącego imienia Augusta Witkowskiego w Krakowie. Dodać jeszcze oczywiście należy, że zawodnicy walczyli o nagrody finansowe i rzeczowe oraz punkty w rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Natomiast nie można również nie wspomnieć o tym, że od kilku dni trwają juwenalia krakowskie, których częścią jest oczywiście strefa Polibuda, organizowana przez Politechnikę Krakowską. Dość powiedzieć, że w piątkowy wieczór na koncercie pojawiły się Lotta, Łydka Grubasa, Lordofon, Strachy na Lachy i ich troje, natomiast sobotnie koncerty to DJ Sonia, Aster, Gruby Mielski, Guzior Słoń, Avi i Żabson. Jednym słowem, mocno się tutaj działo, a trzeba przyznać, że pogoda niestety tak nie do końca dopisała, ale z drugiej strony dobra muzyka na pewno łagodzi i zły nastrój, i złe obyczaje.

dosyć płynnie i szybko weszłem już w weekend. Natomiast nie tylko juwenalia, bo również na architekturze konferencja Ziemia Hrubieszowska, dom rodzinny Wiktora Zina, dziedzictwo dla przyszłości. Konferencja, która w piątek i sobotę oczywiście też dała nam do myślenia. Zresztą nie tylko to, bo również w piątek mieliśmy na architekturze Pink Friday. Jednym słowem, coś, co bardziej zahaczało oczywiście o pewnego rodzaju happening. Myślę, że też o tym warto wspomnieć. Natomiast przechodząc jakby do spraw bardziej przyziemnych, informacyjnych oczywiście, nie można również nie wspomnieć o tym, że mamy również nową wystawę. Wystawę, która ma miejsce w Muzeum Politechniki Krakowskiej. A wystawa dotyczy 50-lecia nadania imienia Tadeusza Kościuszki Politechnice Krakowskiej, a wydarzenie to miało w 1976 roku miejsce. Wystawa rozpoczęła się oczywiście z przytupem, bo w piątek Noc Muzeów i wernisaż właśnie powiązany był z tym świętem. Natomiast ja zapraszam oczywiście do odwiedzenia Muzeum Politechniki Krakowskiej i obejrzenia wystawy również w najbliższych dniach. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne sprawy, mogę jeszcze powiedzieć, a w zasadzie pogratulować przede wszystkim pani Katarzynie Bizon i panu Sławomirowi Wybrańcowi uzyskania pełnych tytułów profesorskich, bo właśnie pomyślnie zakończyły się postępowania o nadanie tytułów profesorskich dla naszych uczelnianych wykładowców. Dodam jeszcze, że oboje to pracownicy Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Pan profesor Bizon jest kierownikiem Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej, a profesor Wybraniec pracuje w Katedrze Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej. Serdecznie oczywiście gratuluję. No i oczywiście mam nadzieję, że uda nam się przy najbliższej okazji z profesorstwem porozmawiać o planach, o wydarzeniach i innych okolicznościach funkcjonowania naszej uczelni.

to były informacje dotyczące mijającego tygodnia. Ja natomiast jeszcze tak informacyjnie chciałem podpowiedzieć, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniło nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej, która będzie funkcjonowała już od 13 lipca. No właśnie, natomiast też trzeba zaznaczyć, że stare wzory legitymacji nie będą podlegały wymianie, no chyba, że akurat z takich czy innych względów będzie musiała nastąpić ich wymiana. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię organizowania imprez na nadchodzący tydzień, ja przypominam, że w sobotę spotkamy się na Święcie Politechniki Krakowskiej oczywiście. Natomiast nieco wcześniej, bo w czwartek Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej zaprasza na imprezę, która rozgrywać się będzie również pod szczytnymi hasłami. A myślę, że będzie tam również trochę relaksacji i innych informacji, które dotyczyć będą również, no powiedzmy, próby lepszego zorganizowania sobie życia, lepszego stosunku, lepszego odniesienia się do wydarzeń mających miejsce w naszym życiu, w naszej pracy. Jednym słowem, zapraszam również tutaj. Natomiast nie można również nie wspomnieć o tym, że mamy przed sobą cykl szkoleń, które będą dotyczyły własności intelektualnej w procesach różnych instytucji, a projekty te, a w zasadzie szkolenia będą prowadzone przez naszą uczelnię, czyli Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym do spraw programu działania Maria Skłodowska-Curie Horyzont Europa. Istotne, bo to oczywiście również możliwość pozyskania różnych środków na funkcjonowanie uczelni. A pierwsza rata, w zasadzie pierwsze szkolenie odbędzie się 25 maja. Tam własność intelektualna w projektach związanych właśnie z wymienionym audytorem.

W sumie to tak na zakończenie jeszcze chciałbym podpowiedzieć, że udało się w ostatnich dniach wykonać kilka niezwykle ciekawych projektów, bo naukowcy i studenci Politechniki Krakowskiej stworzyli m.in. mapę 3D miejsc, w których osuwa się kopiec Kościuszki, co jest o tyle istotne, że oczywiście jest to jedno z miejsc, które upamiętniają naszego patrona, czyli Tadeusza Kościuszkę. Natomiast z innych ciekawostek chciałbym podpowiedzieć, że również nasi studenci przeprowadzili badania akustyczne w kościele świętego Piotra i Pawła w Tyńcu. A dodam jeszcze, że jest to miejsce pod tym względem niezwykle ciekawe i to tak z mojej strony oczywiście, ponieważ jest tam jedna z lepszych, fajniejszych, ciekawszych akustyk, w których na muzyka organowa, a organy jedne z lepszych są w Tyńcu, rozbrzmiewa nad wyraz ciekawie. A wszystko to oczywiście można również analizować i zobaczyć w technologii XR. Jednym słowem, na pewno coś bardzo, bardzo ciekawego. Skądinąd poszukajcie, bo jest film, który pokazuje te badania i oczywiście to, co z nich wynika. A ja bardzo dziękuję za dzisiejszy program, no i oczywiście zapraszam do słuchania nowinek. Przypominam, że dzisiaj wieczorem o 20:00 GPS, na który już zapraszam w imieniu panów, którzy poprowadzą go. Natomiast jutro tradycyjnie poranek, a wieczorem o 21:00 Worek Buszu. A na dzisiaj dziękuję wam za wspólnie spędzony czas, a pozdrawia was Tomasz Kapuśniak.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: I certainly was in the right.
1: Why it wasn't coming on 3rd 11.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

0: witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz wiedzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego

budynek to jest właśnie siedziba Muzeum Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki. Ja przypominam, że możecie nas słuchać na okrągło calusieńką dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle musicie zrobić, aby nas posłuchać. Reszta po naszej stronie. A jeżeli chodzi o programy, to przypominam, że jutro o 9 poranek w Nowinkach autorsko wystartuje. Wieczorem o 21 również jutro Worek Buszu, Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na niesamowitą randkę z muzyką różną i różnistą. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 20, GPS, na który już w tej chwili Was zapraszam.

co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: will have you. Oh, yes, yes, we'll have you.
1: Това е кола, зелено!

Mamy dzisiaj poniedziałek, 18 dzień maja i 138 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Aleksandra, Eryk i Felix, ale także Sandra, Jan, Klaudia, Julita, Eryka i Fajna. Sanizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Dzień Mostowca, czyli święto jak najbardziej politechniczne. No i Międzynarodowy Dzień Muzeów. Muzeum Politechniki również mamy na stanie. No i koncerty, a jeżeli tak, to zapraszam Was dzisiaj na 18 do Krakowskiego Forum Kultury, a tam spotkanie, no troszeczkę nie do końca koncertowe, ale muzyczne i relaksacyjne pewnie też. Cykl spotkań Muzyka spod baranów. Tym razem rozmowa będzie dotyczyła Jana Kantego Pawluśkiewicza, no i oczywiście będą również prezentowane utwory muzyczne, które w swoim czasie skomponował. Przypominam, Krakowskie Forum Kultury, ulica Mikołajska 2. Natomiast jeżeli chodzi o inne koncerty, to przypominam Wam, i to intensywnie, że trwają jeszcze juwenalia krakowskie, bo na koniec tygodnia możecie jeszcze na AGH się wybrać i będzie tam naprawdę kilka fajnych, bardzo fajnych koncertów, o których oczywiście wspomnieć mogę. Aha, no i jeszcze jedna sprawa. Pojutrze w kwadracie Fun Loving Criminals występować będą, to od godziny 18. Zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję Wam obejrzenie dzisiaj filmu Mortal Kombat 2, czyli kolejne spotkanie naszych mistrzów walki ze stworami z innych wymiarów, których no, chcą przybyć i po prostu zniszczyć ziemię, a nasi mają nas obronić. Mortal Kombat 2 w multikinie do obejrzenia dzisiaj o godzinie 18.45. Oczywiście, jeżeli chcecie wybrać się do kina, serdecznie zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, no to podpowiem, że w miniony piątek Muzeum Politechniki Krakowskiej uruchomiło nową wystawę. To było akurat przygotowane start przynajmniej na Noc Muzeów, natomiast wystawa oczywiście jest do obejrzenia już jak najbardziej w normalnych realiach, a wystawa to 50 lat tradycji kościuszkowskiej na Politechnice Krakowskiej. Dodam jeszcze, że dotyczy to oczywiście rocznicy nadania tytułu, a w zasadzie patrona Tadeusza Kościuszki, naszej uczelni. Myślę, że ciekawie i warto odwiedzić Muzeum Politechniki Krakowskiej. Przypominam, dawny areszt pułku piechoty. Natomiast lokalizacyjnie, to jeżeli wejdziecie od strony ulicy Szlak, idziecie cały czas przed siebie, mijacie najpierw jeden wydział, później budynek lądówki, później budynek wody. Po lewej stronie macie budynek GIL-u i za budynkiem GIL-u po lewej stronie jest taki mniej rzucający się w oczy budynek. To jest właśnie siedziba Muzeum Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki. Ja przypominam, że możecie nas słuchać na okrągło calusieńką dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle musicie zrobić, aby nas posłuchać. Reszta po naszej stronie. A jeżeli chodzi o programy, to przypominam, że jutro o 9 poranek w Nowinkach autorsko wystartuje. Wieczorem o 21 również jutro Worek Buszu, Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na niesamowitą randkę z muzyką różną i różnistą. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 20, GPS, na który już w tej chwili Was zapraszam.

0: skumulowało się naprawdę wiele, wiele wydarzeń. Dość powiedzieć, że poniedziałek rozpoczęliśmy między innymi kolejnym wykładem ekonomedycznym, który na Politechnice Krakowskiej się odbył, a gościem był profesor Dudek, który mówił o polskiej racji stanu. Ale myślę, że najprościej będzie zaprezentować to, w jaki sposób początek tego wykładu zapowiadał pan rektor, jak i również początek wykładu pana profesora Dudka.
1: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie ekonomedycznym organizowanym przez Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji Ekonomed i Politechnikę Krakowską. Oddaję głos gospodarzowi.
2: Dzień dobry, witam Państwa w murach Politechniki Krakowskiej. Jak stałem dzisiaj przed wejściem do naszego pawilonu wystawienniczego, konferencyjnego kotłownia, to przypomniał mi się taki dawcy anegdota, którą postaram się Państwu teraz krótko streścić. Na jednej z dużych konferencji przewodnicząca dużego stowarzyszenia branżowego opowiadała, jak się dobrze współpracuje z Politechniką i użyła takiego określenia, że rektor nawet pozwala w kotłowni robić wykłady. Musiałem szybko wstać i powiedzieć, czym jest kotłownia, bo to przynajmniej źle zabrzmiało. Państwo macie okazję zobaczyć, jak wygląda nasz pawilon wystawienniczy, miejsce, w którym często się spotykamy, w którym duże rzeczy, ważne rzeczy dla Politechniki są organizowane. Nie inaczej jest dzisiaj. Witam Państwa serdecznie na wyjątkowej rozmowie, którą będziemy mieli okazję wysłuchać. Witam serdecznie naszego gościa.

0: jezdí pan profesor Antoni Dudek. Te oklasku pewnie umierze, nie muszę nic więcej mówić. Teraz witam serdecznie. Ta rozmowa będzie w takiej formule luźnej rozmowy. Mamy tutaj naszego wybitnego dziennikarza krakowskiego, Jacek Bańka, redaktor Radia Kraku, telewizji Kraku. Osoba, która jest medialna, która ma kompetencje, wiedzę i umiejętności, żeby taką rozmowę przeprowadzić. Więc za chwilkę będziemy mieli ucztę intelektualną, na którą już Państwa zapraszam. Ale to spotkanie dzisiejsze ma też dodatkowy wymiar, bo jak wiecie, przychodzą do nas różni zamienici goście. Pozwólcie Państwo, że tylko przywitam rektora Uniwersytetu Rolniczego. Cywek, witam Cię serdecznie. Pan profesor Paweł, którym dzisiaj siedziałem od samego rana, w 8 godzin podpisywaliśmy umowy porozumienia, więc dzisiaj to w zasadzie więcej czasu spędziłem niż z żoną, tak naprawdę swoją. Jest z nami Andrzej Klimek, rektor Akademii Kultury Fizycznej w Mowry. I witam serdecznie Jarka Górniaka, prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jarku, bardzo miło, że jesteś z nami. Cieszę się, że Państwo znaleźliście czas. Pogoda jest piękna, dlatego że wykład jest również wyjątkowo ciekawy. Więc życzę Państwu pożytków z tego dzisiejszego spotkania i jak najlepszych emocji. Panie profesorze, oddaję głos.
1: Dziękuję bardzo, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę po raz kolejny gościć w moim rodzinnym Krakowie i spotkać się z jego mieszkańcami. Zawsze to jest dla mnie szczególny moment, choć zdarza mi się mieć spotkania w wielu różnych miastach, to Kraków jest zawsze najbliższy mojemu sercu. Z oczywistych względów tu się urodziłem, tu się kształciłem. I przechodząc do odpowiedzi na pytanie pana redaktora. Otóż z racją stanu jest podobnie jak z pojęciem państwa prawa, albo na przykład z pojęciem demokracji, albo na przykład z pojęciem trójpodziału władzy. Mianowicie to są pojęcia, które są bardzo różnie rozumiane, bardzo różnie definiowane i choć wszyscy ich używają, no, prawica, lewica, tak, to każdy rozumie coś innego pod tym kątem. Jeśli chodzi o rację stanu, to jak się przyjrzymy temu, jak to jest rozumiane, to są takie dwie główne dominujące definicje. Jedna, której bardzo nie lubię, to jest takie oto definiowanie racji stanu, że to jest nadrzędny interes państwa. W imię czego robi się różne rzeczy, mówiąc szczerze, często brzydkie bardzo, uzasadniając to właśnie nadrzędnym interesem państwa. A ten, co jest tym nadrzędnym interesem państwa, to określa w danym momencie ten, kto ma władzę. On mówi, w interesie państwa jest to i to, w związku z tym i zaczyna się uzasadnienie. I to jest ta szkoła, która historycznie się wywodzi od Machiavelli. Choć byli inni też, którzy, tak powiem, byli piewcami tej silnej władzy i dawali jej prawo właśnie do robienia różnych bardzo brzydkich rzeczy w interesie nadrzędnym państwa. Więc ja wolę inne definiowanie racji stanu. A mianowicie, że racja stanu to jest pewien zbiór fundamentalnych zasad dotyczących ustroju państwa i jego polityki zagranicznej, który się zmienia w czasie oczywiście i te interesy państwa, te zasady są określane w drodze mniej czy bardziej, ale jednak pewnego konsensusu klasy politycznej.

0: Nie mniej ekscytująco, przynajmniej tak mi się wydaje, przebiegał kolejny dzień, bo we wtorek, 12 maja, mieliśmy po pierwsze i najważniejsze oczywiście uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej, powiązane również z nadawaniem, jakby nie było, najważniejszych odznaczeń, zarówno tych państwowych, jak i uczelnianych. To wszystko oczywiście odbywało się w naszej sali konferencyjnej, a w zasadzie pawilonie konferencyjnym działownia. A w ramach wydarzenia przemawiał między innymi pan rektor. Zapraszam do wysłuchania. A zanim jeszcze dodamy głos panu rektorowi, chciałbym przypomnieć, że odbywało się to w ramach Święta Politechniki Krakowskiej. Dodam jeszcze, że zmiana nazwy nastąpiła, bo do niedawna było to jeszcze Święto Szkoły, teraz Święto Politechniki. I w tym roku również należy zaznaczyć, że to Święto Politechniki Krakowskiej będzie dwuczłonowe, czyli najpierw było już miniony wtorek posiedzenie Senatu. Natomiast nadchodzącą sobotę będzie duża impreza organizowana na terenie Czyżyn. Jednym słowem, warto o tym pamiętać. A teraz oddaję głos panu rektorowi, który zresztą do tych kolejnych odsłon Święta Politechniki Krakowskiej się odwołuje.
1: Szanowni Państwo, otwieram nadzwyczajne posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej, które odbywa się w szczególnym dniu. Święta Politechniki Krakowskiej. W tym roku zmieniamy trochę formułę i celebrujemy nasze uczelniane święto inaczej niż miało to miejsce do tej pory. Za chwilkę będzie wielka uroczystość uhonorowania naszych pracowników, osoby, które ciężko pracowały po to, żeby Politechnika mogła się świetnie rozwijać. I to jest najważniejszy punkt naszego dzisiejszego spotkania. Ale Święto Politechniki będzie miało taką formułę uroczystości dwudniowej. Dzisiaj wręczamy nagrody, natomiast 23 maja zapraszam Państwa wszystkich z rodzinami na piknik. Piknik rodzinny, który odbędzie się na naszym osiedlu studenckim i na pasie startowym. To będzie miejsce, w którym będziemy mogli pobyć razem. Będziemy mogli w miłej atmosferze spędzić czas. Będzie to piknik pełen atrakcji. Będzie to piknik rodzinny i piknik nie tylko dla pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej, ale również dla mieszkańców Krakowa. Otwarty. Chcemy pokazać Politechnikę jako miejsce gościnne, miejsce przyjazne, miejsce, które bardzo mocno wpisuje się w historię naszego miasta. Ważną uroczystością podczas tego pikniku, ważnym wydarzeniem będzie podpisanie umowy pomiędzy Politechniką Krakowską a Polskim Związkiem Szermierczym. Pewnie Państwo jesteście zaskoczeni, dlaczego akurat tak? Dlatego, że Politechnika Krakowska bardzo mocno od wielu lat stawia na sport. Szermierka będzie jednym z elementów, który chcemy bardzo mocno rozwijać i będzie to ściśle związane z nowo planowaną halą sportową, którą będziemy budowali właśnie w dzielnicy Czyżyny. Jednym z pokazów tego naszego spotkania, pikniku rodzinnego, będzie pokaz szermierczy. Będą tam walczyły, chyba dobre słowo, dwie osoby, naprawdę takie, które mogą Was zaskoczyć. Pierwszą z nich będzie pani Agnieszka Dmowska, która była wiceministrem sportu, ale przede wszystkim była mistrzem świata w szermierce. A z drugiej strony będzie Mateusz Stelasawicki, nasz absolwent, prawnuk pierwszego rektora Politechniki Krakowskiej i Zdena Stelasawickiego, również mistrz Polski w szermierce. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe, wyjątkowe wydarzenie. Ale to nie wszystko. Związek Politechniki z Krakowskiej ze sportem to nie tylko kwestie uprawiania sportu, ale również badań. Laboratorium Aeronomiki Środowiskowej podpisało porozumienie i wykonało badania dla Polskiego Związku Narciarskiego, Polskiego Związku Żeglarza Szybkiego, srebra w ostatniej olimpiadzie. To jest taki malutki udział zespołu pana profesora Andrzeja Flagi właśnie w tym laboratorium realizowanym. Więc jest to miejsce, jest to moment, w którym będziemy mogli pochwalić się naszym dorobkiem, nie tylko sportowym, ale również inżynierskim, który wspiera rozwój sportu. Ubiegły rok przebiegł pod znakiem jubileuszu 80-lecia Politechniki Krakowskiej. Myślę, że Państwo macie w pamięci najważniejsze wydarzenia, które nam towarzyszyły przez cały poprzedni rok. Ten rok jest również wyjątkowy, dlatego że mamy 50-lecia nadania imienia Tadeusza Kościuszki Politechnice Krakowskiej. Jest to również wyjątkowe pod wieloma względami i myślę, że sporo uroczystości będzie poświęconych również naszemu patronowi. Dzisiejsze posiedzenie jest dla nas ważnym wydarzeniem ze względu na gości, którzy do nas dołączyli. Proszę mi pozwolić przywitać panią Elżbietę Hinger, pierwszą wicewojewodę Małopolski. Dzień dobry panie wojewodzie. Jest z nami pan Artur Pasek, pierwszy małopolski wicekurator oświaty. Dzień dobry panu. Witam serdecznie pana Adama Konopkę, wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także wiceprezesa Polskiego Banku Terminowego. Witam serdecznie. Witam prorektorów Politechniki Krakowskiej. Cieszę się, że z domu jesteście w całym komplecie, skład rektorski. Witam byłych rektorów Politechniki Krakowskiej, tam po prawej stronie z nami siedzą. Witam dziekanów, prodziekanów naszych wydziałów. Witam członków Rady Uczelni z panem doktorem Rafałem Świerczyńskim na czele. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam Senat Politechniki Krakowskiej i osoby z głosem doradczym zasiadające w Senacie. Witam dyrektorów jednostek uczelni. Witam pracowników, studentów. Ale przede wszystkim witam serdecznie główne bohaterki i bohaterów tej uroczystości. Osoby, które otrzymają odznaczenia, także państwowe, oraz nagrody i dyplomy. Dyplomy odbiorą również przedstawiciele szkół średnich, laureaci konkursu dla uczestników minikursów e-learningowych przygotowanych przez naszą Politechnikę. Już teraz wszystkim pragnę pogratulować sukcesów. Dziękuję bardzo.

A tak w sumie to chyba powinienem zacząć od innego wydarzenia, no bo w końcu za poprzedni już weekend odbył się hackathon Kościuszkon 2026, czyli wydarzenie mające na celu wyłonienie nowych pomysłów, rozwiązanie problemów informatycznych związanych tym razem z cyberbezpieczeństwem na platformach AI. Jednym słowem, naprawdę bardzo poruszające tematy, a przy okazji przypominam, że były to 2-, 3- i 4-osobowe drużyny, których no, brał udział około 100 studentów, a były poruszane jeden z trzech tematów konkursowych. Jednym słowem, naprawdę cała masa pomysłów, w tym również współudział GPS-u i spoofingu w tego typu procesach. Jednym słowem, moi drodzy, naprawdę bardzo, ale to bardzo mocne wydarzenie. Nie można również zapomnieć o tym, że 8 maja obchodziliśmy Dzień Bibliotek i w związku z tym oczywiście Politechnika Krakowska, w zasadzie Biblioteka Politechniki Krakowskiej obchodziła sobie święto, czyli Tydzień Biblioteki Politechniki Krakowskiej, a punktem kulminacyjnym tego wydarzenia był piknik biblioteki, który został zorganizowany na terenie kampusu przy ulicy Warszawskiej 24 obok pawilonu bibliotecznego. Co prawda w tle oczywiście było widać prace remontowe nad głównym budynkiem biblioteki Politechniki Krakowskiej, ale nie zmienia to faktu, że impreza udała się nad wyraz ciekawie, a poza tym oczywiście i poczęstunki, i konkursy się odbywały, a w tym między innymi radionowinki, które ubarwiło całość wydarzenia. Natomiast też nie można zapomnieć, że również w środę odbyło się spotkanie, konferencja dotyczące atomu w Polsce, a w zasadzie jego oddziaływania, w zasadzie między innymi oddziaływania i korelacji ze społeczeństwem. Jednym słowem, elektrownie atomowe zostały omówione od strony bardziej społecznej i ludzkiej. Yeah. Cash money heroes.

Jeżeli chodzi o mijający tydzień, no na pewno nie może również zabraknąć informacji o tym, że Kraków powołał eksperckie zaplecze dla budowy metra. Metra, o którym mówi się już od jakiegoś czasu i w którym Politechnika Krakowska upatruje jeden z głównych kierunków rozwoju miasta Krakowa. Dość powiedzieć, że miasto oraz 7 krakowskich instytucji naukowych, w tym Politechnika Krakowska jako lider akademickiego konsorcjum, podpisały w poniedziałek 11 maja list intencyjny dotyczący współpracy przy przygotowaniach do budowy metra. Wcześniej natomiast Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy, Akademia Sztuk Pięknych oraz sieć badawcza Łukasiewicz, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zawarły w Kolegium Majus UJ-u umowę konsorcjum do realizacji wspólnych prac naukowych, badawczych, rozwojowych związanych z projektem budowy, eksploatacją, zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury metra w Krakowie. Jednym słowem, zaczynamy chyba zbliżać się do sytuacji, kiedy będziemy mogli tą podziemną koleją przejechać pod Krakowem.

0: No, równie ciekawie zapowiadał się i przeszedł oczywiście kolejny dzień minionego tygodnia, czyli czwartek. A w czwartek, 14 maja, zaczęliśmy dużą, dużą imprezą, bo Dzień Lądowca, czyli święto Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, w którym no, prezentowane były naprawdę liczne firmy, które wystawiły swoje stoiska, a co ciekawe, również oczywiście można było tam wziąć udział w różnego typu konkursach premiowanych między innymi bonami do gastronomii, także zainteresowanie i jedną i drugą sekcją było istotne. Dodatkowo w ramach wydarzenia oczywiście Radio Nowinki brało udział, nagłaśniając całość wydarzenia, a przy okazji również nagłaśniając koncert zespołu, no właśnie, miał być beton, a wyszło masz, ale w każdym razie zespół zagrał. Myślę, że też z dużym zainteresowaniem ten koncert się spotkał. Natomiast wieczorową porą, a w zasadzie o godzinie 17, na terenie naszej sali konferencyjnej Działownia pojawił się pan rektor Andrzej Szarata, ale również kardynał Grzegorz Ryś, przedstawiciel kościoła na teren archidiecezji krakowskiej, bo metropolita krakowski od niedawna zresztą, a rozmowa dotyczyła tego, czy można prawdziwie rozmawiać z drugim człowiekiem. Ale myślę, że o tym wydarzeniu najlepiej będzie oddać głos obydwu zainteresowanym.
1: Zanim przejdziemy już do tej właściwej rozmowy, chciałbym zapytać księdza kardynała, gdy patrzy ksiądz na relacje międzyludzkie teraz w Polsce, czy przypadkiem eminencja nie ma poczucia, że tak naprawdę utraciliśmy zdolność słuchania siebie nawzajem? Czy może to jest kwestia braku zaufania do drugiej strony, do drugiej osoby?
2: Strasznie trudne pytanie. Ja myślę, że to jest kwestia braku zainteresowania drugą osobą. Pan rektor przywołał księdza profesora Tischnera. Tischner był specjalistą dialogu dla dwóch powodów. Po pierwsze, że czytał filozofów dialogu i to byli przede wszystkim filozofowie żydowscy, bo oni są absolutnymi mistrzami w rozmowie o dialogu. Bo Biblia jest mistrzynią dialogu. No ale po drugie, Tischner, jak wiadomo, był góralem. No i górale są absolutnymi mistrzami dialogu. Raz narysowałem księdzu profesorowi karykaturę. Był w stroju góralskim i z biletem profesorskim na głowie, a w ręce miał czupagę z napisem Filozofia dialogu. I on mi, jak oddałem tę karykaturę, to mi powiedział: dziękuję ci, że zrobiłeś ze mnie dzieło sztuki. Dlaczego górale są mistrzami dialogu? Dlatego, że oni wiedzą, że w dialogu idzie przede wszystkim o spotkanie.

A równo i intensywnie mogliśmy się bawić, a w zasadzie funkcjonować oczywiście w piątek, 15 maja, bo właśnie w piątek odbył się finał konkursu Tadeusz Kościuszko, inżynier i żołnierz. Dość powiedzieć, że to 14. edycja ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Politechnikę Krakowską, a finał odbył się w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia. Wzięło nim udział 12 uczestników, uczniów i studentów, natomiast zwycięzcą tej 14. edycji konkursu został Maciej Kania, uczeń 3. klasy 7. liceum ogólnokształcącego imienia Zofii Naukowskiej w Krakowie. Na podium stanęli także na drugim miejscu Małgorzata Błasiak z Uniwersytetu Warszawskiego, a na trzecim miejscu Mikołaj Migała z 5. liceum ogólnokształcącego imienia Augusta Witkowskiego w Krakowie. Dodać jeszcze oczywiście należy, że zawodnicy walczyli o nagrody finansowe i rzeczowe oraz punkty w rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Natomiast nie można również nie wspomnieć o tym, że od kilku dni trwają juwenalia krakowskie, których częścią jest oczywiście strefa Polibuda, organizowana przez Politechnikę Krakowską. Dość powiedzieć, że w piątkowy wieczór na koncercie pojawiły się Lotta, Łydka Grubasa, Lordofon, Strachy na Lachy i ich troje, natomiast sobotnie koncerty to DJ Sonia, Aster, Gruby Mielski, Guzior Słoń, Avi i Żabson. Jednym słowem, mocno się tutaj działo, a trzeba przyznać, że pogoda niestety tak nie do końca dopisała, ale z drugiej strony dobra muzyka na pewno łagodzi i zły nastrój, i złe obyczaje.

dosyć płynnie i szybko weszłem już w weekend. Natomiast nie tylko Juvenalia, bo również na architekturze konferencja Ziemia Hrubieszowska, dom rodzinny Wiktora Zina, dziedzictwo dla przyszłości. Konferencja, która w piątek i sobotę oczywiście też dała nam do myślenia. Zresztą nie tylko to, bo również w piątek mieliśmy na architekturze Pink Friday. Jednym słowem, coś, co bardziej zahaczało oczywiście o pewnego rodzaju happening. Myślę, że też o tym warto wspomnieć. Natomiast przechodząc jakby do spraw bardziej przyziemnych, informacyjnych oczywiście, nie można również nie wspomnieć o tym, że mamy również nową wystawę. Wystawę, która ma miejsce w Muzeum Politechniki Krakowskiej. A wystawa dotyczy 50-lecia nadania imienia Tadeusza Kościuszki Politechnice Krakowskiej, a wydarzenie to miało w 1976 roku miejsce. Wystawa rozpoczęła się oczywiście z przytupem, bo w piątek Noc Muzeów i wernisaż właśnie powiązany był z tym świętem. Natomiast ja zapraszam oczywiście do odwiedzenia Muzeum Politechniki Krakowskiej i obejrzenia wystawy również w najbliższych dniach. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne sprawy, mogę jeszcze powiedzieć, a w zasadzie pogratulować przede wszystkim pani Katarzynie Bizon i panu Sławomirowi Wybrańcowi uzyskania pełnych tytułów profesorskich, bo właśnie pomyślnie zakończyły się postępowania o nadanie tytułów profesorskich dla naszych uczelnianych wykładowców. Dodam jeszcze, że oboje to pracownicy Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Pan profesor Bizon jest kierownikiem Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej, a profesor Wybraniec pracuje w Katedrze Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej. Serdecznie oczywiście gratuluję. No i oczywiście mam nadzieję, że uda nam się przy najbliższej okazji z profesorstwem porozmawiać o planach, o wydarzeniach i innych okolicznościach funkcjonowania naszej uczelni.

To były informacje dotyczące mijającego tygodnia. Ja natomiast jeszcze tak informacyjnie chciałem podpowiedzieć, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniło nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej, która będzie funkcjonowała już od 13 lipca. No właśnie, natomiast też trzeba zaznaczyć, że stare wzory legitymacji nie będą podlegały wymianie, no chyba, że akurat z takich czy innych względów będzie musiała nastąpić ich wymiana. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię organizowania imprez na nadchodzący tydzień, ja przypominam, że w sobotę spotkamy się na Święcie Politechniki Krakowskiej oczywiście. Natomiast nieco wcześniej, bo w czwartek Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej zaprasza na imprezę, która rozgrywać się będzie również pod szczytnymi hasłami. A myślę, że będzie tam również trochę relaksacji i innych informacji, które dotyczyć będą również, no powiedzmy, próby lepszego zorganizowania sobie życia, lepszego stosunku, lepszego odniesienia się do wydarzeń mających miejsce w naszym życiu, w naszej pracy. Jednym słowem, zapraszam również tutaj. Natomiast nie można również nie wspomnieć o tym, że mamy przed sobą cykl szkoleń, które będą dotyczyły własności intelektualnej w procesach różnych instytucji, a projekty te, a w zasadzie szkolenia będą prowadzone przez naszą uczelnię, czyli Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym do spraw programu działania Maria Skłodowska-Curie Horyzont Europa. Istotne, bo to oczywiście również możliwość pozyskania różnych środków na funkcjonowanie uczelni. A pierwsza rata, w zasadzie pierwsze szkolenie odbędzie się 25 maja. Tam własność intelektualna w projektach związanych właśnie z wymienionym audytorem.

sumie to tak na zakończenie jeszcze chciałem podpowiedzieć, że udało się w ostatnich dniach wykonać kilka niezwykle ciekawych projektów, bo naukowcy i studenci Politechniki Krakowskiej stworzyli m.in. mapę 3D miejsc, w których osuwa się kopiec Kościuszki, co jest o tyle istotne, że oczywiście jest to jedno z miejsc, które upamiętniają naszego patrona, czyli Tadeusza Kościuszkę. Natomiast z innych ciekawostek chciałem podpowiedzieć, że również nasi studenci przeprowadzili badania akustyczne w kościele świętego Piotra i Pawła w Tyńcu. A dodam jeszcze, że jest to miejsce pod tym względem niezwykle ciekawe i to tak z mojej strony oczywiście, ponieważ jest tam jedna z lepszych, fajniejszych, ciekawszych akustyk, w których na muzyka organowa, a organy jedne z lepszych są w Tyńcu, rozbrzmiewa nad wyraz ciekawie. A wszystko to oczywiście można również analizować i zobaczyć w technologii XR. Jednym słowem, na pewno coś bardzo, bardzo ciekawego. Skądinąd poszukajcie, bo jest film, który pokazuje te badania i oczywiście to, co z nich wynika. A ja bardzo dziękuję za dzisiejszy program, no i oczywiście zapraszam do słuchania nowinek. Przypominam, że dzisiaj wieczorem o 20:00 GPS, na który już zapraszam w imieniu panów, którzy poprowadzą go. Natomiast jutro tradycyjnie poranek, a wieczorem o 21:00 Worek Buszu. A na dzisiaj dziękuję wam za wspólnie spędzony czas, a pozdrawia was Tomasz Kapuśniak.

0: Mamy dzisiaj poniedziałek, 18 dzień maja i 138 dzień 2026 roku. Dzisiaj imieniny obchodzą Aleksandra, Eryki, Felix, ale także Sandra, Jan, Klaudia, Lita, Eryka i Fajna. Sonizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Ja tylko przypominam, że dzisiaj bardzo politechniczne święto, czyli Dzień Mostowca, to przede wszystkim, ale również Międzynarodowy Dzień Muzeów. A jeżeli chodzi o wydarzenia koncertowe czy muzyczne, to chciałbym Was zaprosić na cykl koncertów Stolwej Nocą, w ramach których prezentowane są, no powiedzmy, młode podmioty wykonawcze, młode zespoły, niekoniecznie z Krakowa, ale myślę, że głównie. To wszystko o Centrum Sztuki Współczesnej Stolwej na ulicy Zakopiańskiej 62, a już jutro o 19 pojawią się grupy Opady i Spirit of the City. Myślę, że warto się wybrać. Jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję Wam, powiedzmy, rozwiązanie dwupunktowe. Jeżeli lubicie Top Gun, to będzie to idealna propozycja, bo najpierw o godzinie 17.05 do obejrzenia jest Top Gun w kultowej wersji z młodym Tomem Cruise'em. Natomiast nieco później, o godzinie 19.25 do obejrzenia Top Gun Maverick, czyli ponownie Tom Cruise, ale już nieco starszej wersji. Skądinąd w obydwu w 14 chyba się pojawia, w związku z tym macie szansę pooglądać naprawdę dużo pięknych ujęć prosto z samolotów bojowych. To wszystko w Multikinie jutro. A jeżeli chodzi o propozycje uczelniane, to chciałbym podpowiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jutro od samego rana na ulicy Podchorążych piknik architektoniczny to akurat wydarzenie, które można podsumować hasłem tegorocznej edycji, czyli architektura zaczyna się od materiału. A rozwijając nie od wizualizacji, nie od renderu, od cegły, od warstwy, od detalu. To wszystko oczywiście na ulicy Podchorążych, w Wydziale Architektury, czyli Podchorążych 1 oczywiście. Będzie sporo ciekawostek, będzie trochę prezentacji, będą również stoiska firm zaprzyjaźnionych, jednym słowem, dużo ciekawych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o drugą propozycję, to nie wiem, czy macie świadomość, ale w piątek wystartowała nowa wystawa tematyczna na terenie Muzeum Politechniki Krakowskiej, a wystawa dotyczy 50 lat tradycji kościuszkowskiej na Politechnice Krakowskiej. Nie wiem, czy macie świadomość, ale w 1976 roku właśnie ten tytuł tego patrona zyskała Politechnika Krakowska i od tej pory jest to Politechnika Krakowska imienia Tadeusza Kościuszki. I właśnie tego dotyczy wystawa, która jest do obejrzenia w Muzeum Politechniki Krakowskiej, teraz już w normalnym trybie oczywiście. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a skoro tak, to przypominam, że gramy dla Was na okrągło cały tydzień, dzień po dniu i godzina po godzinie. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, to można nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.pl. Natomiast jutro poranek w Nowinkach startuje tuż po godzinie 9, wieczorem o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba zaproszą Was na niesamowitą podróż muzyczną. Natomiast dzisiaj już za chwilę GPS.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podaję?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Tylko mężczyźni, pan proszę.
1: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem. Jestem wesoły Romek. Mam na przedmieściu domek, a w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Jestem wesoły Romek.
2: Zabierzcie go stąd.
1: I pięć otomek. Co, dlaczego? Ja się chciałem usłyszeć.
2: Niech pan wyjdzie.
3: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień.
4: Siemanko! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu audycji GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień. To się nazywa zmiana klimatu. Najpierw Felicia My System, a potem wesoły Romek. A oprócz wesołego Romka jest ze mną...
5: Cieszę się, że tu nie siedzicie, bo mnie właśnie ucho bardzo zabolało. Albert Pusa!
4: Jakub Green realizuje nas niezastąpiony Słowik Piotr.
5: Którego też bolą uszy.
4: Słuchawki mu krwawią, tak mi powiedział. I wszystko mi jedno z tego powodu. Dzień dobry!
5: Wieczór.
4: Dzień dobry, wieczór.
5: Pochmurno dziś.
4: Zimno, ale podąd jutro ma być ładniej. To była prognoza pogody z Radiem Nowinki. To co, typowy Kraków. Będzie o zawleczkach trochę.
5: Tak, z mojej strony jeszcze będzie trochę o takich dosyć niecodziennych znaleziskach.
4: Będą samochody, ale trochę od innej strony, więc proszę się nie wycofywać.
5: Tak, bo z jego strony.
4: Tak, no, ja nie umiem o samochodach, więc ja tylko o absurdach samochodowych gadam.
5: A ja tam jeszcze mały jakiś taki... Nie wiem, jak to nazwać. No, coś o giereczkach też, powiedzmy. Taki ja, akcent to giereczkowy.
4: Mój, bo ty też masz? Czy ja mam?
5: Tak, tylko... będzie na sam koniec ode mnie akcent giereczkowy. Widzę, że od ciebie też w takim razie.
4: Tak. Mamy obaj w takim razie giereczkowy segment.
5: A muzycznie, no to dzisiaj z Kuby strony eurowizyjnie.
4: Tak.
5: A z mojej strony Forza Horizon 6 Release Party.
4: Tak, bo w naszym pliczku, gdzie wrzucamy sobie piosenki, które będą na dzisiaj, tam, gdzie zazwyczaj normalnie wrzucamy polską piosenkę, bo się okazuje, że nie będzie żadnej polskiej dzisiaj. Ja napisałem ESC Week, dajcie mi spokój.
5: No będzie, tylko nie będzie po polsku.
4: Tak. A Albert napisał, to zapoprawił Polska na nie Polska i poprawił, napisał Forza Horizon 6 Release Party, dajcie mi spokój.
5: Także no ja się wniosek o wyjątek.
4: Także dajemy wam spokój z naszym pierdzieleniem.
5: Spoko.
4: No i trzeba tak zagrać to, co przyniosło nam dumę w ostatni weekend. Alicja i Prey.
5: Było dobrze.

0: Ja mam ciarę, jak słyszę tę końcówkę.
1: No, nie ma co. Jednak wokal normalnie jak dzwonę.
0: Najlepszy moim zdaniem w trakcie tego konkursu.
1: Damski tak. Ja uważam, że albański wokal też był super. Dobra.
0: Ewentualnie jeszcze Francja. Też mogłaby podjąć.
1: Tak, Kraków, bo to jak zwykle pierwszy przystanek na naszej GPS-owej mapie. W każdy poniedziałek po godzinie 20.
0: Zruszamy zawsze lokalnie.
1: W Krakowie ma powstać pierwszy miejski cmentarz dla zwierząt o nazwie Park Wiernych Przyjaciół. Proszę bardzo. W końcu nie będzie trzeba się głowić, gdzie tu pochować zwierzaka i można by nawet powiedzieć, że będzie można mu odprawić taki godny pochówek, bo jak dobrze wiemy, zwierzęta są również częścią naszej rodziny.
0: Tak jest.
1: Czego niektórzy nie rozumieją. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie dawnej zieleni izolacyjnej huty imienia Sędzimira w Nowej Hucie przy ulicy Igołomskiej. Więc będzie to nowa huta.
0: Prawda? To bardzo daleko. To prawie na sam koniec. A, bo to w sumie tak całkiem niedaleko.
2: Wiesz, podejrzewam, że w środku miasta, że tam bliżej centrum, to raczej ciężko by było to wcisnąć.
0: To prawda.
1: No właśnie.
0: No to w sumie to blisko Grębaława, więc to ma jakiś sens.
1: Teren jest zaplanowany na około 1,3 hektara i w sumie ma przypominać bardziej park niż tradycyjną nekropolię, więc poza tym, że będzie to, tak jak mówię, miejsce do pochowania swoich zwierzaków, no to jednocześnie będzie to takie miejsce, do którego będzie można się przejść, trochę uspokoić, będzie takim miejscem też właśnie dla takiej zadumy, jak to na niektórych też cmentarz potrafi być, co prawda. No, niemniej jednak projekt zakłada m.in. ścieżki spacerowe, ogród zadumy, tak jak mówię, i zachowanie istniejącego drzewostanu. Więc drzewa nie będą wycinane w celu postawienia takiej infrastruktury, że tak powiem.
0: No i fajnie.
1: No i fajnie. No, tak jak powiedziałeś, że to jest dosyć daleko. No to ale właśnie ta lokalizacja została wybrana też nie bez celu, ponieważ z dala właśnie od zabudowań mieszkalnych, by ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców. Jeszcze! Tak, to tutaj możemy chyba nawiązać, myślę, że pomyśleliśmy o tej samej sprawie, czyli Tor Poznań. Mm-hmm. Prace przygotowawcze mają potrwać do końca tego roku. A budowa planowana jest na lata 27-28. Otwarcie przewidziano na koniec 2028 roku. Więc jeszcze tam powiedzcie swoim zwierzakom, żeby poczekali.
0: Ja pierdzielę. To ja może trochę rozjaśnię ten temat. Ja powiem politycznie i żartobliwie, to nieźle tam wjeżdżają w tej Radzie Miasta przed referendum.
1: Bliżej tematów politycznych nie podejdziemy. A teraz Falls, Mountain at My Gates.

0: GPS, radio nowinki.
1: Posłuchaj. A, co?
2: Co?
1: PKP.pl, tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Che jutro będzie lepiej.
1: I to się w sumie zgadza od, w kontekście tego tematu, który teraz, o którym teraz porozmawiamy, bo Albert, piłeś jakiegoś Tymbarka ostatnio?
2: W sumie tak, zdarzyło się, jakaś jabłko mięta chyba, czy coś takiego.
1: Miałeś ostatnio hasełko?
2: No było.
1: O, widzisz.
2: Wydaje mi się, że jeszcze było.
1: To jeszcze mogłeś trafić na albo jakąś starą partię.
2: Bo... przeterminowaną.
1: Bo aktualnie poznikały hasełka pod tym nakrętek Tymbarka, no przecież, i zawleczek.
2: Przecież to kultowa rzecz. Jak oni mogli to tak zepsuć?
1: No, od 93 roku.
2: No właśnie. Ale co się stało?
1: Stało się to, że właściciel marki, czyli Maspex, specjalnie je stamtąd usunął.
2: Dlaczego?
1: Bo one znikają, ale nie na stałe, jak się okazuje.
2: Okej.
1: Bo wkrótce powrócą w nowej formule, w ramach nowej specjalnej akcji, której podobno, to chyba jeszcze nigdzie się nie pojawiło, ale podobno ma też Patec brać udział. Ten influencer Kuba Patecki, aha, krakowski. Były członek ekipy Vriza i podróżnik aktualnie. Zresztą bardzo polecam jego materiały. Audycja nie jest sponsorowana.
2: Tak, słyszałem, że jego filmy akurat faktycznie są ciekawe i wartościowe.
1: Tak, ja z podróżników,
2: ale długie.
1: Ja z podróżników oglądam dwie osoby.
2: Okej.
1: Okay. Bo jeszcze oj Wojtek. W każdym razie, wracając do sedna tematu, ma by się odbyć konkurs po prostu, w którym my jako konsumenci będziemy mogli nadsyłać swoje propozycje haseł, które potem będą mogły pojawiać się na nakrętkach.
2: Już widzę tam masę jakichś wiralowych hasełek na zakrętkach. Ja już widzę tam pewną liczbę dwucyfrową, która
1: ja widzę czterocyfrową
2: po internecie. No to też, może też, ale...
1: No, w każdym razie tak będzie. I zastanawiałem się, czy mówić o tym bardziej w jakimś większym czasie przyszłym, czy jak, ale okazuje się, że ta aukcja chyba już powoli startuje, bo tutaj u nas na miasteczku, jak się idzie tu od strony, od z góry w dół się idzie, niespodzianka, to już stoi taki ten reklamowy ten pylon i jest na nim wielka reklama właśnie tej akcji, że można wysłać swoje hasełko.
2: Szkoda, także... że nie widzicie, jak Kuba gestykulował podczas opisywania, co widział.
1: Dobrze, że nie widzieliście, bo właśnie uświadomiłeś, jak to wyglądało. Taki był pylon. No, także jak jednym z pierwszych haseł, jakie było pod kapslem Tymbarka, czy pod zakrętką, było uszy do góry, także uszy do góry, bo napisy wrócą już niedługo. A teraz Tame Impala z utworem Dracula na antenie Radio Nowinki.

0: Pora na pierwszy temat znaleziskowy w dzisiejszym wydaniu.
1: Co znalazłeś?
0: To nie ja. O. To 6-letni Henrik, który podczas szkolnej wycieczki w Norwegii znalazł miecz liczący około 1300 lat.
1: Wow, ja to tylko w RPGach takie znajdowałem.
0: Całkiem nieźle. Słuchaj, 1300 lat. Wiesz, co to oznacza? Wiesz, z jakiej epoki...
1: Ze średniowiecza.
0: ...pochodzi... Znaczy, wiesz... Kto wtedy w Norwegii trząsł, no, może nie że światem, ale sporą częścią kontynentu.
1: Wikingowie?
0: Dokładnie. Relikt pochodzi z czasów Wikingów. Miecz został przekazany do Muzeum Historii i Kultury w Oslo, gdzie eksperci uznali odkrycie za wyjątkowo cenne archeologicznie. Więc młody się nieźle przyczynił.
1: Mama, mogę miecz? Mamy miecz w domu. Miecz w domu! Wow! Pierwszy raz lepszy niż normalnie.
0: Nie jesteśmy pewni, ile warte jest takie znalezisko, aczkolwiek, no, powiem wam, patrząc na zdjęcia tegoż miecza, który można znaleźć bardzo łatwo w internecie, wygląda to naprawdę ciekawie. Nie jest to jakiś duży faktycznie oręż, niemniej jednak jest to imponujące, trzeba przyznać.
1: No takie to...
0: No słuchaj...
1: Znaczy, wizualnie imponujące nie jest, ale jak sobie uświadomisz, że ma
0: 1300
1: lat, to...
0: Nadal całkiem nieźle zachowany, jak na taki rocznik.
1: Trochę wygiął, ale... I takie trochę płaskie, jak kartka papieru.
0: Słuchaj, broń odnaleziono przypadkiem. Podczas spaceru w okolicy norweskiej miejscowości Brandbu. Po prostu. Przypadkiem. O, jaki fajny kamyczek. Ha, jednak nie kamyczek. Miecz 1300-letni. Niemalże, powiedzmy, no, około 1300, no powiedzmy, że tylko 14-wieczny. No... Całkiem nieźle. Drugie odkrycie nie będzie aż takie...
1: A masz więcej odkryć?
0: Wow. Będzie jeszcze jedno.
1: Znaczy, a myślałem, odkryć, że w tym temacie.
0: Znalezisk. Nie. Będzie za dwa wejścia, bo za chwilę Kuba do was o czymś porozmawia.
1: A, że w ten sposób za dwa wejścia, że za dwa twoje i się zdziwiłem.
0: Jako, że ja dziś w ramach GPS-u robię Forza Horizon 6 Release Party, to zrobię coś, o czym nawet nie wiedziałem, że marzę. Słuchaj, bo zostałem powiadomiony przez organizatorów festiwalu Horizon, że przysługuje nam jeden tak zwany skill song. To oznacza, że za wszystko, co teraz zrobicie, dostaniecie podwójny mnożnik punktów, więc jedźcie, skaczcie, driftujcie lub rozwalajcie, jakby jutra miało nie być. Hataraki Takunai w Radiu Nowinki.
1: Pozdrawiam nerdów.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
3: Hataragida guna, Andromed!
4: Co? Dobra, wystarczy. Bo chyba jesteśmy na antenie. A.
5: Przepraszam.
4: Był realizator, nie ma realizatora. To jesteśmy sami na siebie zdani. Samochody.
5: O!
4: Chińskie.
5: Forza Horizon! Dalej.
4: Słyszałeś o tym, że będzie pierwszy chiński samochód budowany w Europie?
5: Chiński w Europie?
4: Tak.
5: To brzmi jak Volvo?
4: Nie.
5: Volvo?
4: Otóż nie. BYD.
5: A,
4: buduje się w Szegedzie na Węgrzech. Ege Szegedre. I ma być to pierwszy chiński zakład produkujący samochody elektryczne właśnie w Europie.
5: Tak. Czemu ty to tak powiedziałeś? Czemu jakiej Europie?
4: Bo Chorwacja przed chwilą śpiewała. I jakieś takie wschodnie te zaśpiewy mi zostały.
5: Okej, okay, okej.
4: No i po już z czym ci się kojarzy chińska fabryka?
5: Z tanią siłą roboczą.
4: Tak, i z nadużyciami wobec pracowników, o które już jest ta fabryka oskarżana, mimo że jeszcze nie powstała.
5: Ale przecież ona jest na Węgrzech. Tak?
4: No.
5: No to tam trochę inne są chyba
4: Zmienił prawa. Się premier?
5: No dobra, ale no to jakby jakieś normy unijne i tak dalej. No wiesz, no jakby chodzi mi o prawa człowieka.
4: Czy China Labor Watch, dowojenska organizacja zajmująca się prawami człowieka, przygotowała analizę opartą na wywiadach z ponad 50 pracownikami migrującymi zatrudnionymi przy budowie tej fabryki. I pracownicy wskazywali na szereg potencjalnych naruszeń pracy w Unii Europejskiej. No. W tym między innymi 7-dniowy tydzień pracy, zadłużenia związane z rekrutacją, nadmierne nadgodziny oraz naruszenia przepisów wizowych wśród chińskich pracowników zatrudnionych przez podwykonawców.
5: I u was jest źle w pracy.
4: Niektórzy pracownicy też zgłaszali na przykład, że właśnie pracują 7 dni w tygodniu, ale to nie, ale są wyjątki, bo przez pełne cykle miesięczne tak pracują, z wyjątkiem okresów, gdy ulewne deszcze tymczasowo wstrzymały prace budowlane.
5: No przynajmniej tyle.
4: Ta organizacja ustaliła również, że pracownicy byli zakwaterowani w wielu budynkach mieszkalnych należących do projektu BYD. 6 z nich miało być w pełni zajętych, a każdy z budynków miał pomieścić około 450 osób. Dodatkowo poza terenem budowy pracować miało około 1000 pracowników, co łącznie dawało około 4000 osób zatrudnionych przy projekcie.
5: No, całkiem pokaźna grupa ludzi.
4: Pokaźna grupa ludzi, jak na budynki, które miały pomieścić tylko 450 osób.
5: No właśnie.
4: No,
5: co, i także 10 razy więcej?
4: Także jakby ktoś chciał takiego europejskiego BYD-ka, no to zakład będzie otwarty w 2027 roku, a w planach zarządu fabryki jest zatrudnienie około kolejnych 10 tysięcy pracowników, którzy będą produkować 300 tysięcy samochodów rocznie.
5: To się nie uda. Coś tam nie pójdzie za dobrze, podejrzewam.
4: Chińczycy w Europie.
5: No.
4: No będzie to ciekawe, będzie to projekt na pewno, na który warto patrzeć, jak upada.
5: Coś czuję, że Chińczycy prędzej czy później, a nawet prędzej niż później, przekonają się, że no, ceny europejskich samochodów nie wzięły się znikąd.
4: Dokładnie tak. Że w sensie, że można nawet rubinami za nie płacić.
5: No haha,
4: Kaiser Chiefs rubi, nie chciałem, ale w sumie chciałem.

0: Pora na drugi temat znaleziskowy w dzisiejszym wydaniu. Dobrze pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie, że poprzednim razem chodziło o zabytkowy miecz znaleziony gdzieś tam na podczas spaceru w okolicy norweskiej miejscowości Brandbu. A tym razem będzie nieco bardziej groteskowo, powiedzmy. Zapomniałem Piotrkowi swoją drogą powiedzieć, żeby przygotował włoski dżingiel, znaczy włoski podkład. Bardzo się, Piotrek, przepraszam i bardzo przepraszam jednocześnie naszych słuchaczy.
1: No może nie, bo że znowu.
0: Ale co?
1: Że znowu powiesz to hasło.
0: Co ciekawego znów zrobili Włosi?
1: Yes!
0: Uczeń w liceum w Modenie przyszedł na lekcję historii. Nie wiem, czy to miał być jako jakiś nie artefakt, tylko rekwizyt, ale przyszedł na lekcję historii z pociskiem artyleryjskim z czasów I wojny światowej.
1: Czyli, że miał same dobre odpowiedzi.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Pocisk znajdował się w jego plecaku i został pokazany kolegom podczas zajęć, więc możliwe, że faktycznie miał taki zamiar.
1: Żeby się pochwalić. Typa, co znalazłem, Kebella.
0: Tylko nie wziął po prostu pod uwagę tego, że to może być faktyczny niewybuch, który nadal stanowi pewnego rodzaju całkiem spore zagrożenie.
1: Czyli przynieść go do szkoły, to był taki pomysł, trochę nie wypał.
0: Nauczyciel zawiadomił dyrekcję, która wezwała karabinierów i saperów. Oczywiście, reakcja jak najbardziej normalna. Nie wiadomo, skąd on to wytrzasnął w ogóle, ale szkołę częściowo odizolowano, a uczniowie nie mogli opuszczać klas. Dyrekcja uznała sytuację raczej za przejaw braku rozsądku za to niż celowy żart i zapowiedziała działania dyscyplinarne. Więc w świetle tych przypuszczeń powiedziałbym, że faktycznie on po prostu... No może po prostu gadali o I wojnie światowej na lekcjach historii, chciał się pochwalić, chciał pokazać. Może poprawię zagrożenie w ten sposób. No,
1: wow.
0: Zagrożenie to on sprawił całej reszcie szkoły w ten sposób, tak? Mm-hmm. Ach.
1: Znaczy, powiem ci tak, no, pomysł nie był strzałem w dziesiątkę, ale na pewno wystrzałowy był.
0: Dokładnie tak. The Amazon's The Hit Part 2.

0: Nie dalej jak parę miesięcy temu rozmawialiśmy na temat anime One Piece, gdzie ukryto w morzu spoiler z zakończeniem serii.
1: Mm-hmm, to było chyba ala wiadomość w butelce w takiej
0: coś
1: formie.
0: Takiego, jakieś, czy jakieś taką kulę wielką, jakąś taką szklaną, czy coś. Okay. Coś jakieś takie w każdym razie był ten. I nie mówię bez przypadku, bo ja też mam o skarbach, ale w temacie gamingowym. Także zaczynamy kącik dla nerdów. Znaczy ty go tam już zacząłeś przez chwilę.
1: Ale go też zakończę w następnym wejściu.
0: Dokładnie.
1: Na sam koniec.
0: Otóż, z okazji premiery remake'u gry Assassin's Creed 4 Black Flag, gdzie zatytułowano go z dopiskiem Resynced.
1: Czyli remaster, remake, tak?
0: Remake. No. Ubisoft organizuje międzynarodowe poszukiwanie prawdziwego skarbu ukrytego gdzieś na Karaibach.
1: Wow.
0: Też poszukać? Szukamy?
1: Na Karaiby to może być ciężko.
0: Powoli. W skrzyni mają znaleźć się m.in. złote monety oraz kryształowa czaszka inspirowana przedmiotem z gry, a łączna wartość nagrody szacowana jest na około 500 tysięcy dolarów. Nadal ciężko?
1: Czyli patrząc na to, że no najpierw trzeba byłoby się tam przetransportować, czyli wydać pieniądze na loty i tak dalej, to można by było powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju inwestycja!
0: Inwestycja w kadry.
1: Co?
0: Nie pamiętam, było w jakiejś reklamie albo w czymś, nie mam pojęcia z czego. W każdym razie, aby odnaleźć skarb, uczestnicy będą musieli rozwiązać 15 skomplikowanych zagadek związanych ze światem gry i postacią Edwarda Kenwaya. Udział w zabawie będzie płatny.
1: Aha.
0: No to... I wymaga zakupu specjalnego pakietu, którego ceny mają wynosić od około 150 do nawet 850 zł, przy czym droższe wersje zawierają m.in. fizyczne kopie zagadek i kolekcjonerskie gadżety, więc spokojnie, tam nie będzie podpowiedzi.
1: Okej, dobra.
0: Natomiast to, co pytałeś, że o, bilety, o, Karaiby, ohoho, twórcy podkreślają, że większość łamigłówek będzie można rozwiązać zdalnie, bez podróżowania po świecie.
1: Okej, czyli jak już... powiedzmy, odkryje miejsce, w którym może być, a przynajmniej rozwiąże tyle łamigłówek, ile będę mógł, po to, żeby tam znaleźć jakieś tam przynajmniej zbliżone miejsce, to dopiero wtedy będzie można bukować lot.
0: Tak. Natomiast twórcy przewidują, że dojście do finału może zająć od 2 do 5 lat.
1: Uhuhu.
0: Natomiast pierwsza osoba, która poprawnie ustali lokalizację skarbu, zostanie zabrana na Karaiby, gdzie będzie mogła osobiście go wykopać.
1: I tak to jest krócej niż produkcja Skull and Bones.
0: To jest wciąż krócej niż produkcja GTA 6.
1: No. Prawda?
0: No, to też będzie krótkie wejście. Delta... teraz będzie piosenka. Teraz będzie piosenka. O, która uważam, że powinna...
1: Teraz będzie jedna z piosenek.
0: Teraz będzie... Tak, dokładnie. Teraz będzie piosenka, która powinna, moim zdaniem, wygrać ten konkurs. Delta Goodrem, Eclipse.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Ależ głos, no Kuba się już tutaj rozpływa i spokojnie, bo zaraz będziemy kończyć, tak jak sam jingle nam to zapowiedział, ale zanim
3: mogę
2: to zrobimy...
3: jeszcze raz?
2: Nie. Ale zanim to zrobimy, to...
3: sam
2: zakończymy...
3: Puszczę.
2: Segment gamingowy, jednocześnie kończąc audycję, bo wspomnimy sobie teraz o...
3: Game over.
2: O pewnym kontrolerze. O nowym kontrolerze Valve do platformy Steam. Czyli Steam
3: kontrolerze. No to oni mieli już jakiś Steam, oni chyba mieli już jakiś Steam kontroler, czy nie?
2: Który okazuje się, że ma ukrytą funkcję. Tak zwanego easter egga.
3: Oho.
2: Po upuszczeniu, no w sensie na przykład jak ci upadnie po prostu, odtwarza tak zwany krzyk Wilhelma, czyli... słynny efekt dźwiękowy używany w filmach, właśnie taki.
3: Przepraszam, będzie darł japę, jak upuszczę. Znaczy inaczej, przepraszam, w sensie, jeżeli pizgnę nim o podłogę, to on.
2: Dupnę.
3: To on zacznie się drzeć i przestanie no, w połowie.
2: No tak, wyobraź sobie, że spada właśnie kontroler na ziemię, słyszysz nagle, a potem. No właśnie. No to brzmi to super. Podejrzewam, że to jest jakaś funkcja, którą jednak trzeba włączyć. Aczkolwiek funkcje te odkryli właśnie gracze, którzy testowali pierwsze egzemplarze tegoż kontrolera.
3: To powinno być lokalizowane moim zdaniem. I jak się w Polsce upuści, to on powinien krzyczeć KUR! No. To byłoby dopiero.
2: Prawda. Tak jak ten przerobiony iRobot Roomba, który jak trafiał na ścianę, to zaczął przeklinać.
3: Aha.
4: Polska górą.
2: Ewentualnie. Tak, ale to nie no, bo Piotrek nam puścił na słuchawkach, że ewentualnie mogłoby lecieć Polska górą, ale to by nie pasowało. A, przepraszam, to poszło na antenie. To była propozycja Piotrka, ale to by trochę nie miało sensu, patrząc na to, że to spada. To bardziej w przypadku Australii. To tak.
3: Australia dołem. I to wcale nie jest negatywne dla nich. Bo są do góry nogami.
2: Można znaleźć w internecie film, na którym ktoś upuszcza kontroler na miękką powierzchnię, bo wtedy to słychać najlepiej. No, siłą rzeczy, prawda? Dźwięk uderzenia jest wtedy najsłabszy. Więc krzyk Wilhelma wskrzeszony również przez Valve.
3: Czyli rozumiem, że teraz nie mogę nazwać sobie swojego kontrolera jakkolwiek. Muszę go nazywać Wilhelm, bo to jest krzyk Wilhelma, wydaje on.
2: Ja podejrzewam, że będzie można ten dźwięk podmienić i że to nie będzie jakieś skomplikowane.
3: Wow.
2: Patrząc na to, z jakim dystansem Valve podchodzi do takich rzeczy, to myślę, że będzie można to bardzo
3: kiedy
2: łatwo
3: Half-Life
2: zrobić.
3: 3? To jest dopiero dystans. Taki dystans!
2: Taki dystans, że my się lepiej będziemy zabierać. My się będziemy zbierać, bo to wszystko na tę audycję, na dziś, na ten wieczór, na nasz GPS. Będziemy się z wami żegnać.
3: Żegnamy się. Powiedział, że w trybie...
2: Dziękujemy, że przesłuchaliście z nami Eurowizja X, Forza Horizon X, Piotrek Słowik Sąd.

0: odpalenia w ogóle Forza Horizon 6, Lane 8 i Casablanca w utworze You na antenie Radia Dziewinki.
1: Mi?
0: No i... Aha, no you. Dobranoc.
1: Jakub Green.
0: Albert Pusa, dobranoc.
1: Sławik Piotr.
0: Sławik Piotr, dobranoc.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc.
1: Dobranoc.

0: Poranek w nowinkach. Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy

0: Zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. W każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: have you. Yes, we have you.
1: Това е кола, заедно!

dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.